Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Hej, tu Stefania z Piły. Stoję w jakimś obłędnym korku na trasie i muszę się jakoś ratować, więc puszczajcie szybko. No ten, Feel This Moment, feat Christina Aguilera. Od Pitbull Christina Aguilera. Christina Aguilera, bo zwariuję tym Radiu X-Vibe.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

zaczynamy kolejny obrót tej karuzeli w X-Vibe, gdzie cienie wydłużają się bardziej niż lista przewinień twojego byłego, a ty wciąż próbujesz zrozumieć, co właściwie dzieje się z tym światem. Bo w 1986 roku pewien gość postanowił, że w filmie Poltergeist szkielety w basenie będą prawdziwe. Co było totalnym szczytem logiki tamtej ekipy filmowej, bo plastik był widocznie zbyt drogi albo mało autentyczny, więc obsada kąpała się z prawdziwymi szczątkami, co jest definicją makabrycznego absurdu w czystej postaci. I dziwię się, że nikt wtedy nie oszalał z wrażenia, słuchając tego bitu w X-Vibe. A teraz czas na dawkę emocji, czyli Justin Bieber i Hold On w X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć zegar pokazuje 3 nad ranem, a twoje życie w X5 to pewnie tylko ciągłe przesuwanie palcem po szkle. Wiesz, w 1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł, żeby w produkcji Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe atrapy były za drogie, co brzmi jak genialny plan na klątwę. Wyobraź sobie, że aktorzy tarzają się w błocie z autentycznymi kośćmi, nie mając o tym zielonego pojęcia, dopóki ktoś nie puścił pary z ust. Branża filmowa zawsze miała w sobie coś z makabrycznego żartu. Na szczęście ty tylko słuchasz zamiast grać w horrorze. Teraz czerwone gitary i nie zadzieraj nosa w X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

jest, że w 1992 roku twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast rekwizytów, bo były tańsze. Więc ekipa dosłownie pracowała z trupami, co tłumaczy ten dziwny klimat w Nightmare, jakbyś nie miał już dosyć problemów z własną podświadomością. Więc teraz Walk the Moon i Shut Up and Dance rozruszają twoje kości w X-Vibe.

0: a teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu to jesteś, więc najwyraźniej twoja bezsenność ma się tak samo dobrze jak moje poczucie humoru, co mnie w sumie cieszy, bo w czasie audycji w X-Vibe przynajmniej nie muszę udawać specjalisty od czegokolwiek poza mrocznymi zakamarkami ludzkiej wyobraźni. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby na planie horroru o laleczce zabójce użyć prawdziwych lalek, które w oczach ekipy miały jakiś dziwny magnetyzm, a prawda była taka, że mechanizmy wewnątrz pękały, wydając dźwięki przypominające łamanie kości. Zamiast to naprawić, reżyser uznał, że to buduje napięcie i tak oto narodził się klasyk, przy którym dzieciaki wolały sikać w majtki niż patrzeć w stronę telewizora. To dopiero był bit, którego nie da się zapomnieć, ale teraz pora na coś, co nie przegryzie ci tętnicy, więc Drake wraz z Lil Wayne i The

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pracza zmieszanego z głosem starszej pani, żeby stworzyć ten słodki pisk. Choć w rzeczywistości brzmiało to jak atak astmy u kosmity w X-Vibe. Więc teraz posłuchaj, jak brzmi prawdziwy człowiek, bo Nico Santos serwuje Human Being w radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie szukasz czegoś, co sprawi, że poczujesz się jeszcze dziwniej w ten spokojny czas w X-Vibe. Czy wiesz, że w roku 1996 twórcy filmu Toy Story wpadli w panikę, bo przez przypadek skasowali niemal cały gotowy materiał z serwerów, a uratowała ich jedynie pracownica, która w tajemnicy robiła kopie zapasowe na własnym komputerze w domu, bo akurat wtedy opiekowała się dzieckiem, co brzmi jak totalny obłęd w świecie wielkiej technologii, ale przynajmniej nie musieliśmy oglądać plastikowych zabawek w wersji beta. Więc teraz czas na dawkę klimatu, który brzmi jak nieudana bajka, czyli Anita Lipnicka i Piękna i Rycerz w X-Vibe.

Słuchaj, Ryszard z tej strony, dzwonię z zazdrości, bo to mój ostatni dzień w tej robocie i trzeba to jakoś godnie zamknąć. Pakuję kartony, więc puść mi proszę Perfect od Ed Sheeran w

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Kiedyś świat był prostszy, albo po prostu mniej osób miała dostęp do internetu, żeby nas straszyć. Weźmy na przykład rok 2004, kiedy to w filmie wideo do pewnego hitu ktoś wpadł na genialny pomysł i ukryć w kadrze prawdziwego ducha, a przynajmniej tak twierdziły fora w sieci. Oczywiście okazało się, że to tylko jakiś odbłysk światła albo inny błąd techniczny, ale ludzie woleli wierzyć w poltergeista niż w niedoskonałość cyfrowego zapisu. W X-Vibe lubimy takie historie, bo pokazują, że nawet w pełnym słońcu człowiek dopatruje się cienia. Życie to przecież jedna wielka pętla pełna dziwnych zbiegów okoliczności i błędów w systemie. Teraz Kanye West oraz Lina Johnson i ich All Falls Down w klimacie X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

1982 roku pewien gość z ekipy E.T. tak mocno przerażał dzieciaki na planie, że płakały na sam widok gumowego kostiumu, co w Night Market brzmi jak niezły żart z dzieciństwa. Dzisiaj w X-Vibe serwujemy ten sam niepokój w rytmie country, więc wskakuj w buty Bodasza i Austin Boots Stop Working już lecą w eterze X-Vibe.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1996 roku świat obiegła wieść o lalce Ferbi, która miała tak zaawansowany procesor mowy, że agencje wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych zakazały wnoszenia tych pluszowych koszmarów do swoich biur, bojąc się, że zabawka nagrywa tajne narady i powtarza je w najmniej odpowiednim momencie, co brzmi jak tani scenariusz klasy B, ale w tamtym cyfrowym chaosie wszystko było możliwe. A teraz, gdy ten bit powoli wchodzi w twoją głowę, lepiej sprawdź, czy coś pod twoim uszkiem nie zaczyna nagle mrugać sztucznymi ślepiami, bo w X5 gramy tylko to, co przyprawia o lekkie dreszcze, więc teraz Anna Maria Jopek i Ale Jestem Live.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Pragi znowu nie śpi, bo analizuje, czy to, że ona puściła oczko w mailu służbowym, to zaproszenie na ślub, czy tylko literówka, co sprawia, że potrzebuje towarzystwa w tym totalnym obłędzie. Lecimy z tematem, bo skoro chcesz mieć ją na wyłączność, to leci kompanii od Don Tolivera dla ciebie, od ciebie w radiu X-Vibe. Zostaw już w spokoju tę klawiaturę.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu siedzisz w tym mroku i wpatrujesz się w ekran, jakby miał zaraz wypluć odpowiedź na sens życia. A przecież doskonale wiesz, że jedyne co z tego wyjdzie, to ból oczu i poczucie zmarnowanego czasu. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Blair Witch Project, gdzie główni bohaterowie biegali po lesie z kamerą, udając, że to wszystko dzieje się naprawdę, a ludzie w kinach rzygali z wrażenia, bo ten amatorski, roztrzęsiony obraz przekonał miliony, że gdzieś tam w krzakach czaisz absolutnie obłęd, choć w rzeczywistości było to po prostu sprytne marketingowe kłamstwo, które zmieniło zasady gry na zawsze. W X-Vibe serwujemy Ci teraz dawkę emocji bez żadnego ukrytego dna, więc po prostu daj się ponieść temu rytmowi, bo Adele i Rolling in the Deep w X-Vibe to idealny podkład pod Twoje nocne paranoje.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo próbuje zrozumieć, dlaczego jego kot patrzy w ścianę tak, jakby widział tam podatki. Więc teraz leci Selfish Justin Timberlake'a. W sam raz dla kogoś, kto woli słuchać o samolubstwie, niż dzielić się poduszką z futrzastym filozofem. Trzymaj się ciepło w Radiu X Vibe. Justin Timberlake i Selfish dedykuje Marek dla Marka, bo nikt inny go nie zrozumie.

znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy Ci dawkę nocnego absurdu. Bo czy wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bali się oskarżeń o szarganie świętości, że w napisach końcowych umieścili durną notkę o autentyczności wydarzeń, mimo że cały ten kryminał był wyssany z palca. Co zresztą nie przeszkodziło dziesiątkom ludzi wyruszyć na poszukiwania pieniędzy zakopanych w śnieżnej zaspie. Więc jeśli liczysz na cudowne odnalezienie gotówki w tej betonowej pustyni, to mam dla Ciebie złą wiadomość, bo jedyne co tu znajdziesz, to ten hipnotyczny beat, który zaraz wjedzie Ci pod czaszkę wraz z Edytą Górniak i jej When You Come Back to Me.

zegar bezlitośnie odlicza ostatnie sekundy tej nocy, a ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, zastanawiając się, czy to już czas wstawać, czy jeszcze warto udawać, że życie ma sens. W 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł od i do kultowego filmu Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co sprawiło, że ekipa filmowa niemal oszalała z przerażenia. Dzisiaj nazwalibyśmy to skrajną oszczędnością albo po prostu makabrycznym żartem losu, ale wtedy nikogo to specjalnie nie dziwiło w tym szalonym świecie. Czas zamknąć ten cyfrowy grobowiec w X-Vibe i zostawić cię z rytmem, który wbija się pod skórę mocniej niż te puste oczodoły. Więc teraz A$AP Rocky, Drake, Kendrick Lamar oraz 2 Chainz i Fucking Problems w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: set.
1: Słuchajcie, Marek z Piaseczna chciał napisać szefowi o raporcie, ale telefon zmienił to w propozycję wspólnego raportu z podtekstem, przez co teraz obaj udajemy, że w biurze panuje kompletna amnesja. W radiu X-Vibe leci teraz Alto i Peligroso od Click dla szefa od Marka, bo ten ich wspólny, niezręczny raport jest teraz dokładnie taki, wysoki i niebezpieczny.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Comet w wykonaniu Udo Lindenberga i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Udo przez lata mieszkał w hotelu Atlantic, bo po prostu nie chciało mu się szukać własnego mieszkania? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Depeche Mode. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro stressed out sprawiło, że masz ochotę rzucić wszystko w cholerę, to No More I Love Yous będzie idealnym soundtrackiem do twojego definitywnego zerwania z rzeczywistością. Witaj w Radiu X-Vibe.

Don't Stop the Party. To klasyczna recepta na kaca. A zaraz potem wjeżdża 100% Pure Love, bo widocznie musisz jeszcze bardziej cierpieć, żeby wyciągnąć resztki godności z tej nocy.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. Spinderella cut.

0: Ciao.
1: Słyszałeś właśnie Bzerb Music Sessions Vol. 53 od Shakiry w X Vibe. Wiedziałeś, że ona mówi płynnie w aż 4 językach. To teraz, skoro mamy następne hity dla pokolenia X, wjeżdża Tok Tok. Zostań z radiem X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu srebrne kombi wjechało mu na maskę na rondzie, więc dedykuję ten kawałek kierowcy tamtego auta, bo Redbone sugeruje, że kości są już dawno pogrzebane, dokładnie tak samo jak cierpliwość Marka, którą wtedy stracił. A teraz słuchamy Lukas Majer w radiu X-Vibe i lecimy z utworem Redbone dla tamtego mistrza kierownicy od Marka.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

gość z The Man Who Can't Be Moved w końcu wstał z chodnika, bo przecież trzeba iść na imprezę. A tam We Like The Party samo się nie rozkręci. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: It's about that time, y'all.

Marek z Ursynowa ma już serdecznie dość tych codziennych powiadomień o rzekomej wygranej w loterii, które wyskakują mu nawet w niedzielę przy śniadaniu. Więc dedykuje im ten kawałek, żeby wreszcie przestały tak agresywnie szarżować po jego skrzynce. A leci to dla nich w radiu X-Vibe jako Bulls on Parade od Rage Against the Machine, od Marka dla jego ulubionego spamu. I niech wam lepiej zniknie z oczu.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.

to był Whatever You Like od T.I.F.E. X-Vibe. A wiedziałeś, że ten facet jako nastolatek handlował narkotykami, żeby opłacić sobie studio? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wlatuje Anna of the North. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna jako nastolatka wygrała konkurs piękności w szkole, udając właśnie Beyoncé? To są następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Apache Indian w radiu X-Vibe.

0: al culo.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

słuchaj, Mieczysława z Legnicy tutaj. Utknąłam właśnie w korku na obwodnicy i przypomniała mi się ta trasa nad morze. Puść mi proszę, no, Day and Night, Nightmare od KitKadi, bo tylko to może mnie uratować w tym Radio X Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

najpierw LAMP, czyli definicja Twojego życia, a potem Demons. Bo w sumie kto ich nie ma po słuchaniu tej rozgłośni? Witaj w Radio

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: dobre.
1: Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Coming Home brzmiało jak powrót do domu po ciężkiej imprezie, ale teraz czas na Let's All Chant, bo sąsiedzi i tak już dzwonią na policję. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z osiedla leśnego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który w ramach dbania o trawnik kosi go codziennie o 7 rano, więc dedykuje mu utwór Swedish House Mafia oraz Johna Martina pod tytułem Don't You Worry Child, bo skoro on tak bardzo nie martwi się o spokój w naszej okolicy, to niech chociaż posłucha, jak brzmi prawdziwa muzyka w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

co było Death Safety Dance zespołu Men Without Hats w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tej grupy Ivan Doroszuk z wykształcenia jest muzykiem klasycznym i gra na skrzypcach? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Melissa Etheridge. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

najpierw wszyscy musieli pray for me, bo jakość muzyki bolała. A teraz hands up, w geście poddania się, bo zaraz wjedzie kolejna dawka. Takie życie w Radio X Vibe.

To był The Sound of Silence w wykonaniu Disturbed w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista David Drayman, zanim zaczął śpiewać, przez kilka lat trenował na rabina? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz wrzucamy The Notorious B.I.G. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

słuchaj, Beata z Wymysłów tutaj. Mam taki totalny napęd, że muszę to z siebie wyrzucić. Rzuć mi, Lift My Head Up, feat. Sam od We Architects, Saxena, Sam. I niech

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie o tym nocnym smażeniu pierogów o 3 nad ranem, więc puścimy mu Sandstorm od Darut, bo ta burza piaskowa w kuchni dokładnie oddaje stan jego umysłu teraz w Radiu X-Vibe, gdzie Marek dedykuje ten utwór samemu sobie.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: They what?
1: Double Friday w wykonaniu Riton Nightcrawlers oraz Mufasa i Hipman w X-Vibe. Czy wiesz, że Riton to w rzeczywistości Henry Smithson, który przed karierą DJ-a pracował jako sprzedawca w sklepie z artykułami wędkarskimi? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach pojawi się David Jordan. Zostań z radia.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. 4, 3, 2, 1.

tragiczny stan mojego konta po weekendzie, ale na szczęście Einsteiner tak poprawi ci humor, albo przynajmniej zagłuszy płacz w poduszkę. Radio X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Chciałeś być bilioner, a skończyłeś z Accounts de Garçon na słuchawkach? Cóż, życie to nie tylko hajs, to głównie niezrozumiałe decyzje. Radio X.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

był The Way Dennisa Lloyda w X-Vibe? Wiedziałeś, że ten gość nagrywał debiutancki materiał w swojej sypialni, nie mając nawet profesjonalnego mikrofonu? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje za chwilę Coldplay. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

słuchaj, Stanisław z Rybnika tutaj. Kończy właśnie ostatnią serię na siłce i muszę to rozchodzić, więc puszkaj mi szybko. No, Stay, wykonanie Rihanna, Miki Eko, bo inaczej nie wyjdę z tego klubu. Radio X Vibe to jedyne, co mnie tu trzyma przy życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Emergency.

mówili relax, take it easy, a potem przyszła noc i wszystko szlak trafił. Because the night to już nie relax, to raczej prośba o egzorcystę. Totalny odlot w Radio X-Vibe.

Pani Grażyna z bloku przy ulicy Słowackiego przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego pod domem, więc skoro w tytule jest mowa o wołaniu o pomoc, to może wreszcie ktoś przyjdzie z odsieczą i nauczy go parkować. A my sobie posłuchamy Modern Talking i ich Atlantis is Calling w radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był When I Was Young, Bob Geldof w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną pracował w Kanadzie jako dziennikarz muzyczny i był współzałożycielem magazynu Straight? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wlecą Scissor Sisters. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był I Spy w wykonaniu Kyla i Lil Yachty'ego w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten Yachty ma na zębach diamenty warte fortunę, a mimo to wciąż wygląda jak dzieciak z podstawówki? To są właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Rafaella Carrà. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Mirosław z Wesoły tutaj, pakuję właśnie te paczki dla żony na misję i muszę puścić coś, żeby nie zwariować, więc Another Way to Die od Jack White, The Alicia Keys, niech to leci w Radio X Vibe, bo inaczej oszaleję.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw znikasz w szarości jak typowy pracownik korpo, a potem wciskasz w siebie owoc pasji, żeby udawać, że życie ma smak. Żałosne, ale przynajmniej wpada w ucho. Radio X.

Obsługa hotelowa już była, więc teraz tylko ucieczka przed rachunkiem, bo na trzeźwo tego nie da się słuchać. Totalny odlot w Radiu X Vibes.

Tool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

to był Lil Nas X i That's What I Want w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lil Nas X napisał swoją pierwszą dziecięcą książkę o alfabecie? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci AZAD i Cassandra Steen. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po 2 latach domyśliła się, że Another One Bites the Dust to instruktaż bezpiecznego usuwania kurzu z zabytkowej kolekcji porcelany, a nie żaden tam rockowy hymn. Totalny obłęd, ale w sumie sprzątanie to też wyzwanie, nie? W radiu X-Vibe leci Lone Tusker, Another One Bites the Dust dla teściowej od Marka. Oby te wszystkie talerze przetrwały kolejne porządki.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: W Radio X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Closer było tak blisko, że aż robi się duszno. Więc teraz dla równowagi I Want You Back, bo najwyraźniej nie wyciągnąłeś wniosków z poprzedniego związku. W radiu X-Vibe.

Marek z Pragi przysłał wiadomość do swojej teściowej, której dedykuje ten utwór, bo po wczorajszej awarii rury w bloku ich wspólne sprzątanie łazienki to definitywnie rodzinna sprawa, a ten numer idealnie oddaje powagę tej mokrej i ciężkiej fizycznie pracy, więc lecimy z tematem w Radiu X Vibe, Mary J. Blige z kawałkiem Family Affair dla teściowej od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: To był Brain Stew od Green Day w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billy Joe Armstrong napisał ten riff, bo nie mógł zasnąć przez bezsenność? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucały Chrisa Browna, Busta Rhymesa i Lil Wayna. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę wie.

Grechuta ze swoją wiosną brzmi wciąż tak świeżo, że niemal czuć zapach kwitnących kwiatów. Choć podejrzewam, że większość z nas woli zostać w bezpiecznym zasięgu kanapy. Skoro już jesteśmy przy nostalgicznych wspomnieniach, to warto przypomnieć, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi. Tych cyfrowych stworzeń, które zdychały z głodu częściej niż mój kaktus na parapecie. Może to właśnie ten brak kontroli nad wirtualnym życiem sprawia, że szukamy jasnych deklaracji, jak w kolejnym utworze, gdzie wszystko jest proste i na swoim miejscu. Zostawiamy poetyckie uniesienia, żeby zanurzyć się w amerykańskim śnie o szkolnej miłości. Teraz Taylor Swift i You Belong With Me w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach udało im się wygrać w lotka, te dwie dychy, i wreszcie czują się prawdziwymi szczęściarzami, tak jak śpiewają o tym w tej piosence. A teraz w Radiu X Vibe, Jason Mraz i Colby Kylot, Lucky, dla żony od Marka.

To było True od Cyrila i Kita Alexander. Chociaż przyznajmy szczerze, że ten utwór brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do udawania, że wszystko jest w porządku. Podczas gdy w 1994 roku świat zachwycał się Tamagotchi, czyli cyfrowym zwierzakiem, którego śmierć z głodu potrafiła zniszczyć psychikę niejednego nastolatka. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu, w którym Dolores O'Riordan wykrzykuje swoje frustracje. Więc niech ten mocny rytm w X-Vibe przypomni ci, dlaczego lepiej nie mieć wirtualnych przyjaciół. Teraz The Cranberries i Zombie w X-Vibe.

to było Don't Start Now od Doi Lipy w X-Vibe, która prywatnie ma obsesję na punkcie herbaty z dodatkiem miodu przed każdym wyjściem na scenę. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Lil Wayne i Static Major. Zostań z radiem X-Vibe. Aha.

Elita, Górniak i taniej niekończący się dotyk to propozycja dla osób, które w 1995 roku miały jeszcze złudzenia, że polska popkultura nie zmierza w stronę totalnego absurdu. Jeśli już przy faktach jesteśmy, to w 2002 roku świat usłyszał, że można wydać płytę w komplecie z instrukcją obsługi, co było równie logiczne jak próba szukania głębi w tekstach o samotności. Skoro Edyta już wybrzmiała, pora na dawkę zdrowego egoizmu, bo życie w pojedynkę bywa mniej męczące niż słuchanie o wielkich uczuciach. Więc w Radiu X-Vibe zmieniamy nastawienie na luźniejsze, bo przecież nikt nie potrzebuje towarzystwa, żeby dobrze wypaść w tym mieście. Teraz Jason Derulo i Riding Solo w Radiu X-Vibe.

0: Hello.
1: Tu Radio X-Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia dla jego teściowej, która w końcu zrozumiała, że Hold My Hand to instruktaż BHP. Żeby starsza pani nie wiknęła orła na śliskich kafelkach w łazience. Totalny klasyk troski o bezpieczeństwo seniora. A teraz w Radiu X Vibe, Hootie and the Blowfish, Hold My Hand dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Roy Sivan w tym kawałku brzmi, jakby próbował przekonać wszystkich, że bycie jedną z twoich dziewczyn to szczyt marzeń. Choć umówmy się, że to raczej droga do szybkiego bólu głowy. Skoro mowa o nietrafionych wyborach, w 1980 roku naukowcy z MIT uznali, że rok 2000 będzie erą latających samochodów i wakacji na Księżycu. A skończyło się tylko na bardziej skomplikowanych sposobach na zmarnowanie twojego czasu w sieci. Zamiast lotów w kosmos mamy teraz tęsknotę za plażą, która wcale nie istnieje. Więc odpuść sobie pakowanie walizek i lepiej nastaw się na totalny powrót w czasie, kiedy Marca and the Muffins zabierają cię na Echo Beach w Radiu X.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Audio Production.

to był Trap Queen od Fetty Wapa w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość stracił oko w dzieciństwie przez jaskremę, ale nigdy nie nosił protezy, bo po prostu wolał być sobą? Następne hity dla pokolenia X, a wkrótce wpadnie Robbie Williams. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Alicja Majewska i jej Odkryjemy miłość nieznaną. To definicja nostalgii, od której aż bolą zęby, choć trzeba przyznać, że elegancja tej pani jest wieczna. Skoro mowa o odkrywaniu, to w 1987 roku świat dowiedział się, że dziura ozonowa to nie żart. Co chyba tłumaczy, dlaczego teraz wszyscy tak chętnie chowamy się przed rzeczywistością w cieniu dobrych dźwięków. Skoro Majewska już wyśpiewała swoje, pora na odrobinę chłodu i nowoczesnej nonszalancji. Bo przecież nikt nie chce utknąć w przeszłości na zbyt długo. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo teraz Syflove, Noah oraz B. Martin i Edge of My Mind płyną prosto do Twoich uszu w radiu X-Vibe.

0: Ten mój szef to jakiś opęd.
1: Naftaw.
0: Nikola z Białego Stoku. Rzućcie mi proszę. O, właśnie mi kawa kipi. Wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X Vibe.

właśnie wybrzmiała ta legendarna melodia i szczerze mówiąc mam nadzieję, że nikt nie próbował tańczyć w salonie, bo skończyłoby się to wizytą u fizjoterapeuty. W 1989 roku ludzie naprawdę myśleli, że to będzie hit na wieki, a teraz tylko wywołuje uśmiech politowania przy wspominaniu minionych dekad. Skoro już wchodzimy w ten nieco bardziej nowoczesny klimat, to przygotuj się na coś, co zniszczy twoje wspomnienia o spokojnym wieczorze w X-Vibe. Bo teraz Tayo Cruz i Break Your Heart w X-Vibe.

To był Human zespołu The Killers w X-Vibe. Wiesz, że Brandon Flowers przed karierą pracował jako kelner w kasynie w Las Vegas? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Freeloaders feat. The Real Thing. Zostań w X-Vibe.

0: Rokowa propagacja w każdy czwartek o 21:00. Włącz radio, wyłącz poprawność.
1: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. 21:00 minęła, mamy czwartek. Rokowa propagacja w X5.pl. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego na początku tak na spokojnie. Bonnie Tyler, proszę państwa, Bonnie Tyler niestety odeszła z tego świata. Stąd ten jakże przepiękny, przepiękny początek.

A to była kolejna niespodzianka muzyczna. Droga Pani, grupa Kosmos z albumu, nie, singielka Droga Pani, Kosmos przez małe C, 3 luty 2023. I zapewne się zastanawiacie, czy prowadzący na pewno dzisiaj jest w dobrej formie. Otóż tak, tak, czuję się w bardzo dobrej formie. Tydzień temu było o UFO i oczywiście jeszcze chciałem troszkę powrócić do poprzedniej audycji tydzień temu. Polecam serdecznie Starożytnych Kosmitów. Naprawdę. I już tutaj zamkniemy temat przynajmniej na najbliższy miesiąc o UFO. Dlaczego tak dzisiaj? Dlaczego Droga Pani na dzień dobry? Otóż, proszę Państwa, Andrzej, nie będę do Was dzisiaj mówić, będę dzisiaj do Was mówił, moi drodzy, ponieważ jest dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. No ja mam nadzieję naprawdę, że to wykonaliście dzisiaj rano, poszliście inną drogą albo wróciliście inną drogą, a jeżeli nie, to spokojnie między 21 a 22.30 można założyć słuchaweczki i iść jakąś inną drogą, jakąkolwiek inną drogą. Można nawet do tyłu iść, tyłem można iść, o tak. To też będzie inna droga. Stąd dzisiaj jakby hasło przewodnie to droga, ale niekoniecznie jako droga, typu Highway to Hell na przykład, nie? Chociaż Road to Hell będzie, tak, będzie taki utwór. Są różne drogi w życiu, takie proste, czasami bardziej pokręcone. Także my dzisiaj, proszę Państwa, drodzy moi, będę się mylił, ale to już drodzy moi, dzisiaj szukamy po prostu trochę innej drogi.

0: oczywiście nikt inny jak Incubus i utwór Drive. Drive, no, troszkę kojarzy się z drogą, no bo jeździć gdzieś trzeba. Grupa nagrała to na albumie Make Yourself z 1999 roku. O, zwierzaki się odzywają z podwórka, mam nadzieję, że było słychać. Dzisiaj tak muzycznie około drogowo w tytułach. Czasami będzie bliżej, czasami będzie troszkę dalej.
1: 2X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

droga pani z telewizji, czyli Małgorzata Ostrowska. My akurat zagraliśmy sobie z albumu Instynkt największe przeboje z roku 2001, ale oryginalnie ten utwór ma troszkę więcej lat. Jak wam się kojarzy droga? Dzisiaj, patrząc na to święto fantastyczne, że można iść do pracy inną drogą, no niestety, rano było jak było, bo nie wiedziałem, ale powróciłem już inną drogą. No, tak, powiem tak, no pod słońce było. Bardzo szczególnie tutaj było pod słońce, chociaż nie jechałem słynną ulicą w Szczecinie ku słońcu.

Ale się skończyło tak nagle. Droga, grupa Leniwiec z albumu Droga, rok 2011. To tak całkiem taka optymistyczna piosenka, że jeszcze pieniądz skoczy przy bandzo i przez dach może, szyber dach może wskoczyć szczęście. No to jest, no chyba coś w tym jest. Jak macie samochody z szyber dachem albo kabriolety, to jutro spokojnie można otworzyć, słuchajcie, bo jutro takie połączenie takie fajne. Jakbyście jutro jechali albo szli do pracy, w ogóle udawali się do pracy inną drogą, to słuchajcie, spokojnie można zajść na kebaba i na frytki. Dlaczego? Bo jutro jest dzień w kebaba i dzień frytek, nie? Kurde, że to jutro. Znaczy fajnie, że jutro, bo już wiecie. Także inną drogą przez kebab i frytki, proszę Państwa. I oczywiście potem wieczorem można spokojnie napojem gazowanym wznieść, jak to się mówi, toast za Nikola Tesle, bo to też jest dzień Nikola Tesli. Także dobrze się składa, nie? Fajnie, też mi się tak podoba. Dobra, jutro kebab i frytki, a my, proszę Państwa, Hit the Road Jack w wersji AC Drinkers.

i proszę, taka opcja jest jeszcze, że są tacy, którzy nie chodzą do pracy, nie? O, się zrymowało nawet. No, drodzy moi, ci, którzy nie idą do pracy, to teoretycznie nie powinni obchodzić dzisiejszego święta. Na to wychodzi, no ale to, no, żebyście nie byli poszkodowani, to możecie, nie wiem, na przykład jutro pójść inną drogą, jak nie do pracy, po kebab i frytki, to nie wiem, na przykład po, nie wiem, po ptysie na przykład z malinami. O, może tak być? Słodko będzie, wolna jest, urlopy i tam takie rzeczy. No, urlopy Andrzeja Gołoty.

0: Andrzej Gołota, Kazik na żywo, Los Machinos de la Muerte, rok 1999 już za nami, a przed nami, proszę Państwa, wokalista grupy Iron Maiden czasami nagrywa utwory solo. I taki jeden z nich, który akurat nam dzisiaj tak podpasił tytułem, czyli Road to Hell.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

Road to Hell z roku 2018. Bruce Dickinson, czyli najbardziej metalowy pilot świata. Słuchajcie, no oczywiście jak zawsze, ja odrodzę i w ogóle troszkę tak chciałem filozoficznie, a wy co? A wy nie, no. Czy zamiast ptysiów z poziomkami, czy tam malinami, można zjeść pączki z czekoladą? No oczywiście, oczywiście. Nawet dwa. Jeden proszę zjeść za prowadzącego audycję, koniecznie.

0: Ale się zacięło, ale poszło. Dobra, wszyscy muzycy to wojownicy. WW i męskie granie orkiestra. Maciej Maleńczuk i Abradab, jak słyszeliśmy. Fajne to. To oczywiście była piosenka. Co tu się dzieje? Co ja gadam do mikrofonu, to ten pies się tam aktywuje naprzeciwko na balkonie. On jakąś czujkę tutaj ma. No cóż, o czym by to było? Że wszyscy muzycy to wojownicy. Absolutnie. Słuchajcie, jako że droga, tak mi się troszkę kojarzy z pewnym poruszaniem się różnymi środkami lokomocji. No może też na przykład na piechotę, można pod górę. Mam taką fajną górę, Rudawiec się nazywa, słuchajcie. Naprawdę, zimą na Rudawiec zróbcie to. Taka niepozorna ona jest, ale naprawdę daje w kość. Ale jest potem satysfakcja. Ale też jest taki moment, że można sobie na przykład pojeździć autobusami i tramwajami, nie? Ale to najlepiej latem i bez klimatyzacji. Ale już jesteśmy w tak 22 wieku prawie, że prawie wszędzie, sorry za prawie, jest klima, ale czasami się taki trafi, taka perełeczka, taka, że człowiek wchodzi i od razu się czuje jak za starych, dobrych czasów. Pomyślcie o tym jutro z tą inną drogą. Właśnie, może zamiast samochodu tramwajem, albo autobusem, albo rowerem. A kto ma blisko, to na piechotę.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

To nie Tilaf, nie Tilaf, to autobusy i tramwaje Farbenlehre z albumu Ferraina i 2005. Fajne wydanie, takie mocniejsze, nie? Takie z kopytkiem, można by powiedzieć. To tak byśmy jutro mogli lecieć biegiem. Nie, przesadziłem. Nie, biegiem do roboty to nie. Biegiem to można spokojnie. Też taka, to jest taka droga do przemyślenia. Wtedy taki na przykład półmaratonik pyknąć i wtedy jak się biegnie pod górę, słuchajcie, jest taka góra jedna. Na 9 kilometrze. Tak sobie biegnę i sobie myślę, kurde, co ja tu robię?

0: Laoche, album Gospel. Znowu to powiem, szkoda, że oni już nie grają. Utwór nazywa się Drogi Panie. Dlaczego Drogi Panie? No bo droga ona, drogi on. No, stąd po prostu. Kolejny utwór, słuchajcie, troszkę się łączy z pierwszym wersem, piosenki Laoche.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
2: Radio X-Wide.

Narcoman i Nocny Konek z albumu O Jeden Most Za Daleko. To taki świeżak 2022. To tak jakby po prostu to było wczoraj.

Mam nadzieję, że poznaliście to Red Hot Chili Peppers Road Trippin, album Californication z 1999 roku. To już trzeci numer dzisiaj z 99. To jest absolutny przypadek. Słuchajcie, absolutny przypadek. Ale teraz słuchajcie, jest bardzo ważna wiadomość. Gdyby ktoś z was się wybierał w najbliższym czasie w Tatry, w Tatry, tak, się nie pomyliłem, w Tatry, to powyżej 2000, słuchajcie, zima jest. I 0 stopni. Od paru godzin czytam tu ciekawostki, prawie że przyrodnicze, ale zima wróciła w Tatry, mimo że mamy 9 lipca. No i jest niebezpiecznie, także jak wychodzicie w wysokie góry, to pamiętajcie, zawsze się odpowiednio ubrać i sprawdzić prognozę pogody. A tymczasem przed nami wycieczka i hotel Panorama.

0: Sympatyczne, nie? Wycieczka, grupa Hotel Panorama, albumik 2022, nawet nie taki albumik, proszę Państwa, bo to aż 12 utworów, 11 listopada 2022, dokładnie, o, w Święto Narodowe, jak miło, o, Święto Narodowe, bo mam wtedy imieniny, także jakby co, nie? Żartowałem oczywiście, wycieczka i Hotel Panorama, sympatycznie.
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Rzadko cię widuję z dziewczętami. Jugoton, proszę Państwa, już za nami, z pierwszego albumu Jugotonu, czyli 2011. Tak mi przeszła przez myśl, taka myśl, że można by kiedyś zrobić taką audycję i zagrać Jugoton w oryginale z tymi jugosłowiańskimi tekstami. To może być chyba całkiem ciekawe. Spróbujemy, nie? Taka letnia impreza, jakaś taka właśnie audycja gdzieś tam sierpniowa. To dobry pomysł jest. No dobra, a tymczasem, proszę Państwa, jest taki czas czasami, po polsku dzisiaj gadam absolutnie, drodzy moi, jest taki moment czasami, że wokół nas są sami lunatycy.

Vocalsami Lunatycy, album The Singles. Tak to pięknie, proszę Państwa, brzmiało. Dawno nie graliśmy dżemu jakoś na antenie. Tak, bardzo, bardzo rzadko. Wcale nie mogę przypomnieć, powiem szczerze, kiedy to graliśmy ostatnio. No ale już, za nami, fajnie. Cieszę się, że wróciliśmy. Jakbyście nie wiedzieli, to oprócz tego, że w Tatrach zima, tych wysokich, powyżej 2000, to jeszcze się od 22 meczyk zaczął, nie? Francja-Maroko. Na razie 0-0, ale szalenie biegają, powiem szczerze, po tym boisku. No, jedni są na czerwono, drudzy są na biało, także proszę, jak narodowo nam wyszło ten mecz. Ale wracamy do muzyki, słuchajcie. Przed nami jest taki numer, który jest naprawdę świeżuteńki. 19 czerwca 2026.

Prawda, że przyjemne, to lubię, grupa Nie Trzask, singielek To Lubię z czerwca 2026. Zapisałem sobie na liście w ulubionych i powiem, że będę śledził ich tutaj karierę muzyczną. Mam nadzieję, że może zawitają gdzieś tutaj niedaleko na jakiś koncercik. Zobaczymy, jak to by było na żywo. W telewizorni 00 na spokojnie. Wróćmy do tak tematów okołodrogowych. Słuchajcie, bo tak droga to mi się tak kojarzy z takim, że jak się człowiek jedzie gdzieś tam albo idzie, to czegoś szuka, nie? Na przykład innej drogi do pracy. Bo wiadomo, że ta robota wiadomo gdzie jest, nie? Ale można czegoś innego tam poszukać. Jest taki utwór, który mówi coś o szukaniu.

tak niespodzianka, Szukaj mnie, czyli w oryginale, proszę Państwa, to była Edyta Geppert. I teraz, bo to jest bardzo kultowy utwór, Seweryn Krajewski do tekstu Marka Dagana i ten utwór powstał, proszę Państwa, do filmu Kogel Mogiel z 1988 roku, tak jakbyście nie mieli tej wiedzy, no to już ją macie, a wersję, którą wysłuchaliśmy, słuchajcie, to zrobił jeden gość, który nazywa się Zwykły Szary Człowiek i mówiąc krótko, zaprzągł do tego AI-a, ale ta wersja AI-owa jeszcze robi dobrą robotę, tak moim zdaniem. Następni to już bez AI-ów, grupa Bulldog, ale w utworze takim, znaczy w wierszu, tylko że śpiewanym.

to teraz wam powiem, kto to. Daremne Żale i Adam Asnyk, a album Bulldoga to Laudatores Temporis Acti z roku 2011. Zbliżamy się już powoli do końca, jest 22:22, zostały nam trzy numery, z czego ten ostatni, trzeci, to wiadomo co, ale bez tego utworu, który za chwilę, myślę, że nie mogło się obejść w dzisiejszej audycji. Droga na Brześć i Piżamka.

Droga na Brzeście, piżamka porno z albumu Bułgarskie Centrum. I proszę Państwa, gola nie ma, Mbappé, tak, Mbappé strzelał gola, ale nie strzelił normalnie, znaczy nie strzelił karnego, co ja gadam. Ale go wyczuł pięknie bramkarz, proszę Państwa, więc nadal mamy 0-0. Bułgarskie Centrum z 2016 roku, Boże, chyba nie powiedział, tak, nie powiedziałem. Przed nami utwór przedostatni, ale zanim przedostatni utwór, to wiadomo, przypominajka. Zaczniemy od soboty, od 22. Katarzyna i Myśli Nieuczesane. W niedzielę mamy Dźwięki z Taśmy i Aleksandra od 18 do 20. W poniedziałek Adrian od 20 do 22. Play of Beats. I dodam tylko, że w ten poniedziałek akurat może być ciekawie, bo proszę Państwa, jest Światowy Dzień Rock'n'Rolla. No szkoda, że to dzień dzisiaj, ale było trochę rock'n'rolla dzisiaj. We wtorek Łukasz All and Gold, oczywiście tamto, ten gość to wyciąga takie numery, których nawet ja nie znam, od 22 do północy. W środę jak zwykle czekamy, bo jest wolny. Czwartek to ja, skromna moja osoba, od 21 w rokowej propagacji. I w piątek moje drugie skromne wydanie od 22 do 23, tam sobie miksujemy, nie gadamy. Czyli gramy pod tytułem Funky House, DJ nie gada, DJ miksuje. I teraz był taki moment, co zagrać na koniec. I tutaj, proszę Państwa, niespodzianka, ponieważ ta ostatnia, przedostatnia piosenka była pierwszą piosenką, która wpadła mi do głowy, jak zobaczyłem, jakie dziś mamy święto.

0: Szczęśliwej drogi już czas. To oczywiście Ryszard Rynkowski. Nie trzeba nikomu już to podpowiadać. Fantastyczny numer i fantastyczny, powiem szczerze, że zapomniałem o tym solo gitarowym na koniec tego numeru. Także słuchajcie, to był przedostatni utwór, także życzę wam, żeby wszystkie jutro wasze drogi były po prostu szczęśliwe. Od samego rana bądźcie w zdrowiu, dbajcie o siebie i do usłyszenia za tydzień.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki. Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ira i ich koncertowe wykonanie Ona jest ze snu to niezły powrót do czasów, kiedy w 1992 roku wszyscy wierzyliśmy, że każdy sen musi mieć happy end, choć rzeczywistość zazwyczaj kończyła się na zimnym piwie i sprawdzaniu, czy klucze do mieszkania nadal są w kieszeni. Skoro już jesteśmy przy marzeniach, warto pamiętać, że w 1998 roku powstał pierwszy w pełni funkcjonalny odtwarzacz plików cyfrowych, co ostatecznie pogrzebało nasze zbiory kaset, choć w Radiu X Vibe nadal cenimy ten specyficzny szum. Zamiast płakać nad przeszłością, lepiej wrzucić na luz i sprawdzić, co w trawie piszczy u Akona, który zdecydowanie woli gładkie brzmienia od rockowych uniesień. Teraz Akon i Don't Matter w Radiu X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że od tygodnia próbuje usunąć z pamięci telefonu instrukcję obsługi miksera, więc dedykuje ten kawałek swojemu zepsutemu robotowi kuchennemu, który w końcu przestał go dręczyć przypomnieniami o wyrabianiu ciasta. To totalny klasyk o cyfrowym oczyszczeniu, które w końcu daje człowiekowi święty spokój. A teraz w radiu X-Vibe 1.8L Jak zapomnieć dla miksera od Marka.

słuchając tego słodkiego zawodzenia o miłości, od razu przypominam sobie rok 1996, kiedy to świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, a ludzie wierzyli, że internet to chwilowa moda, która zaraz zniknie z naszych domów. Podobnie jak sensowne teksty piosenek o wielkich uczuciach, bo przecież życie to nie tylko romantyczne spacery w deszczu, ale też codzienne zderzenia z rzeczywistością, która bywa równie nieprzewidywalna co ten oto kawałek w X-Vibe, czyli Dave Matthews Band i Crash Into Me.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.

To był Watcha Say od Jasona Derulo w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość zaczynał od pisania tekstów dla Pitbulla i Didiego? Następne hity dla pokolenia X, czyli Foo Fighters, już wchodzą na antenę. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Znowu wlazłeś w tę czarną dziurę czasu, gdzie jedynym towarzystwem jest szum eteru i moje zmęczone spojrzenie na świat, który w czasie audycji w X-Vibe jawi się jako niezły żart. Bo czy wiesz, że w 1986 roku pewien ambitny inżynier wpadł na pomysł stworzenia elektronicznego zwierzaka, który po śmierci miał być dosłownie grzebany w ogrodzie, a cały ten absurdalny mechanizm zmuszał dzieciaki do przeżywania żałoby po kawałku plastiku, co idealnie pasuje do tego dzisiejszego obłędu, w którym jawek trójbit musi być przesiąknięty jakimś mrocznym, miejskim niepokojem. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo w Nightmarek liczy się tylko ten gęsty rytm, który wbija się w głowę jak kolejna niechciana myśl. Teraz czas na Shaq West i Mo Bamba w X-Vibe.
1: Bitch! They can't take it to town.

Marek z Ursynowa znów analizuje ten jeden głupi uśmiech ekspedientki sprzed tygodnia, wmawiając sobie, że to był początek wielkiej miłości, a nie po prostu błąd w systemie. Pora zagłębić się w te niebieskie ślepia, bo w radiu X-Vibe leci Tokyo Hotel i Vice z Behind Blue Eyes dla Marka od niepoprawnego romantyka.

3 nad ranem, a ty wciąż próbujesz oszukać rzeczywistość w X-Vibe, więc posłuchaj tego absurdu z roku 1982, kiedy to firma Atari tak bardzo uwierzyła w swój sukces, że wyprodukowała miliony kartrydży z grą o kosmicie E.T., która okazała się taką katastrofą, że ciężarówki wywoziły niesprzedany towar na pustynię w Nowym Meksyku, gdzie zabetonowano go jak groźne odpady radioaktywne, bo nawet Ziemia nie chciała przyjąć tego cyfrowego śmiecia. To był totalny obłęd, ale przynajmniej nie musisz teraz kopać w piachu, żeby poczuć ten dziwny rytm rozczarowania, bo życie samo o to zadba. A teraz Demono i Polska Orkiestra Radiowa oraz znów jesteś ze mną w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wkleić do Wikipedii wymyślone biografie kompletnie nieistniejących ludzi. I nikt nie zauważył tego przez lata. Więc może twoi znajomi też nie istnieją? W Nightmark w X-Vibe. Poczuj ten chłód samotności przy Edith Whiskers i jej Home w X-Vibe.

0: a teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołołotku, więc czas na fading, czyli dosłowne wyblaknięcie nadziei na przespanie choćby godziny w radiu X-Vibe. Alle Farben i Ilira z dedykacją od Marka dla wszystkich, którzy liczą gryzonie zamiast

Znowu tu jesteś, wpatrzony w monitor, jakby miał ci wyjawić sens życia. A przecież wszyscy wiemy, że jedyne co z niego wyciśniesz, to wypalone piksele i ból kręgosłupa. Więc może lepiej posłuchaj o roku 1986, kiedy to ekipa z filmu Poltergeist postanowiła, że plastikowe szkielety są za drogie i wrzuciła do basenu prawdziwe ludzkie zwłoki. Bo tak było taniej i bardziej autentycznie, co tylko dowodzi, że w Hollywood od zawsze mieli moralność na poziomie dna rowu mariańskiego. A teraz, gdy już czujesz ten przyjemny dreszczyk absurdu, niech ten rytm w X-Vibe niesie cię w stronę świtu, bo przecież nikt nie chce wracać do rzeczywistości. Więc niech Kaluma, Mark Kiss oraz Bloodline w numerze Star Walkin' puszczą cię w tan. W X-Vibe.

Siedzenie po nocach w X-Vibe to jedyny sposób, żeby zrozumieć, że świat w 2004 roku oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka zwanego Tamagotchi, który wcale nie zdechł, tylko przeszedł ewolucję w stronę totalnego absurdu, bo ludzie zaczęli urządzać pogrzeby plastikowym jajkom z wyświetlaczem LCD, a nekrologie w gazetach stały się smutną codziennością dla dzieciaków, których zabawki straciły zasilanie. To czysty obłęd, jakby kogoś to obchodziło w świecie, gdzie liczy się tylko przetrwanie do rana przy akompaniamencie ciężkiego bitu. Więc skoro życie bywa równie kruche co bateria w takim gadżecie, to po prostu doceniaj to, co masz przed oczami, nawet jeśli to tylko drobiazgi. Teraz Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy w Radiu X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze od plastikowych modeli, co jest definicją życiowego absurdu w X-Vibe. Więc teraz poczuj ten mroczny beat, gdy Lana Del Rey wraz z Cedriciem Gervaisem serwują Summertime Sadness w klimacie nie do podrobienia, prosto

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.